Pokażę koleżę, a moje fama. No a fej, lebo ta no gecie o moje co. Mo kamo ay mo tayo mo mo.